i tak wielką żałobą będę się żalił przed tobą, że duch mój przed tobą klęknie, a wtedy serce mi